Podarł się nylon, czarne oczy patrzą na wylot. Gra stary winyl ze starą muzyką, nie pamiętam co to było. Uchylasz okno, wpada letni poranek i ciała oddychają razem znów. Nic złego się nie stanie już.

ludzie idzie, światła coraz mniej. Trochę się nudzę, jak kończy się dzień. Upadki znam we wszystkich wersjach. Czekam na wstrząs, przyspieszenie serca. Pisano runą, że mury runą. Po szarym niebie szare chmury suną. Pisano w księgach, skończy się męka. Przeznaczenie, mesjasz, rzut szczęścia. Schemat, w którym rządzi chemia. Szukam zbawienia, jednego spojrzenia ważnego człowieka. Czekam.

0: być tobą. Oczywiście tylko teoretycznie.
1: Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.

0: tuba.
1: Informacje, recenzje, wywiady znajdziesz na sfera.umk.pl.

0: Jest, dziecię można łapać.
1: Najlepiej to za ucho.
0: Czego ty pękasz?
1: Po co się pytasz?
0: Jeźdź, bo mam coś na ucho.
1: Tak?
0: To jakby coś, to wiesz, dziecię można łapać.
1: Najlepiej to za ucho.
0: Czego ty pękasz?
1: Po co się pytasz?
0: Jeźdź, bo mam coś na ucho.

0: Wystawiony do wiatru, Nicodem R. zaczyna popełniać błędy. Nie odwracając się za siebie, rozpoczyna pieszą ucieczkę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tej decyzji. Będą miały one bowiem wpływ na późniejszy tok zdarzeń. Wiadomość o ucieczce podejrzanego już dawno obiegła wszystkie służby porządkowe, a w poszukiwania zbiega zaangażowane już było całe miasto. Jedyne, co zostało Nicodemowi, to nie odwracaj się. Zbyt daleko to zaszło.
1: Przez te wszystkie tranzystory
2: jestem już zupełnie chory.
3: Radio Sfera.

jaśnięcie w dłoni, żywot motyla, klaśnięcie w dłoni, żywot motyla.

0: przestań. Wszystkie tranzystory.
1: Jestem już zupełnie chory.
2: Radio Sfera.
3: Come, let me show you the ropes. Chucks come with the lopes. Drums come with the dope. Guns come with the smoke.

Apel do państwa. Jeśli przez przypadek weszliście w posiadanie płyty i dokumentów, które porzucił Nikodem R., prosimy o niezwłoczny kontakt pod numer telefonu znajdujący się na płycie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę.

ciągle wzdycha. Jak książki zżera, już tak zżera mnie nuda. Czuję, że znikam.

0: Nazywam się Kasia Nosowska. Pozdrawiam słuchaczy Radia Sfera. Nazywam się Kasia Nosowska.
1: Muzyka non

0: The Transistor.
1: Wszystkie tranzystory,
2: jestem już zupełnie chory.
3: Radio Sfera.

0: Jak my ładujemy, to nikt tak nie ładuje.
1: Radio Sfera. Bitch, I'm here.

Jestem trochę rozmazany, choć patrzę ci w oczy teraz, teraz. Nie mam super świecących gadżetów, którymi mógłbym cię omamić, zaszumić i zwabić.

0: jeszcze połowę bez metronomu nagrywałem.
1: Bez czego?
0: Bez metronomu.
2: Słuchasz teraz Radia Sfera.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
1: Zostań wszystkie tranzystory,
2: jestem już zupełnie chory.
3: Radio Sfera.

bez paniki piją ją. Kobiety, dzieci, Bóg wie kto. Nie zaszkodź im, nie każdy o tym wie, ile dobra i zła jest w niej.

Idziemy przez las, pijani od słów. No dobrze, po prostu idziemy pijani, uciekły znów. Tam ostatni pociąg do Indii i ostatni bus do Warszawy. Nikt nie spotkał się ze stwórcą zaanonsowany, więc ja zdobię to jako pierwszy. Nie napisałem go, więc choć

wódka. Nie przepiję talentu, bo go nie mam. Upojny balsam dla duszy, dla ciała trudka. Gdy ja nawalony, ty jesteś wspaniała, choć smutna. Moja refleksja mnie wzrusza.

odsuwać stresu. Od stresu są wrzody i zapał, i wtedy nie można pić już nawet kselesu. Twoje dzieci nie udźwigną ciężaru twojego sukcesu. Zaczną się wkuwać w przedramiona, a moje sprzedadzą butelki i zaczną zupełnie

torbę i śpiewam faktom na przekór, że jesteś wspaniała. Chcesz przecież kłamstw na trzeźwo, a nie chcesz prawd na fleku. Wbrew przesłankom się staram też szukać talentów w człowieku. A tak w ogóle, dlaczego wolny? Dlaczego śmierć w tak młodym wieku? Dlaczego nie?

spotka się ze stwórcą jako sędzia. Nie ma do czego się spieszyć. Autobus i pociąg zawiozą nas wszędzie. Ty się cieszysz, bo skończył się twardy chodnik.

0: przez te wszystkie tranzystory jestem już zupełnie chory.
1: Radio Sfera.
2: School coffee and tea.